0: Efem, in asemek yevmek.
1: Sergey Rachmaninov, vokaliz, opus 34, hamar 14, katarume Londoni Simfonik Nvagakhumba, dirijor Andre Previn.